0: Trkaj, pridol!
1: Jo, kaj, kaj je?
0: What up, son?
1: Ja! Kaj, lege, a gremo enega sprašati?
0: Ajde, gremo,
1: ajde, gremo enega ajde, sprašati. Ajde. Čekaj, v garažice, daj.
0: Yeah! Dobrodošli zbrani v garažah. Čekaj, yo, beatbox, Saško, to mi deli, to mi fucking deli, yo.